fonenkel banta sala bankoka jangaro mul fala lolondi atel mo beje ale kor nyomu tala ale ablon kafu nyoka ana hakilo ni ku ale banko tata ale banko dulde ma